Nekaliule naje je tamna de po baye. Nekaliule naje je tamna de po baye.